pożywił zaba koł tema dezenjał madarnął, kiedy się nosa mi kapitał gulfinko genobraz. A próxima eu vou já dedicar ali a Tita, Tita, parti com dois beijitos, aqui vai as bacará, cara minha, Tita beijitos, bacará, cara minha.